kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: To jest Radio ESK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK Białystok.

Reklama. Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

0: gwarancyjne. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
9: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
10: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam. Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A Ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
13: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
12: Jaki kolor ogrodzenia?
13: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
2: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
3: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes?

0: okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
1: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Arkada. Dach i elewacja.pl.
6: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
7: Chłodnej aury ciąg dalszy i dzisiaj w Białymstoku maksymalna temperatura to około 13 stopni na plusie, do tego dosyć silny wiatr, no i raczej tak pochmurno, a o poranku zaczynamy od 7 na plusie. Dobrej środy, kochani.
5: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
6: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
8: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. I think you need a sip of holy water. Ooh, don't want no problems with my mother's daughter.
9: A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
10: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
9: Na zapowiedź rozporządzenia to pukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

0: rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
1: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
0: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

0: News.
1: Julia Łata, podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Stanów Zjednoczonych z wizytą w Białymstoku. Delegacja amerykańska z Tomasem Dinano na czele odwiedziła magazyn Tarczy Wschód. Towarzyszyli im wiceszef MON Cezary Tomczyk i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru podczas tego

0: Pan Marcin skąd?
1: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
0: Wo co?
1: Z Woleń.
0: Z Woleń.
1: Więc z wolna wchodzimy w środę. A, tak jak zawsze.
2: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302. No i ten sławny Messenger. Bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, bo robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto
0: wiesz,
1: jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad tak. Szyjnem.
4: Dzień dobry, obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam właśnie. Jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, słonecznej.
0: Tej prawdziwej Florydy?
5: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes, Ema i
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
6: Łódź, kurwa.

0: Poranne prasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, dobrze, słuchaj.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: z
1: w internecie.
0: Dzisiaj...
2: Z Warszawy. O, w końcu ktoś z Warszawy.
1: Proszę.
2: No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretna komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak Mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Korzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: No, idąc za ciosem, następny cel. Bacana.

0: Polski? USA.
1: Tylko w Radiu SK.
2: No i no tak, w sumie
3: macie są dziennikarzami.
2: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
3: Można lecieć tak.

0: Tak właśnie brzmi ta środa, 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa, w Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo, ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho. Young, young.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Ale dlaczego w złoto?
4: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co trzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
4: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
12: No, ten tydzień jest zdecydowanie chłodniejszy od poprzedniego i tak w Białymstoku dzisiaj temperatura dobije tylko do 13 na plusie, a odczuwalna jeszcze niższa, bo wiatr będzie dawał się we znaki, a o poranku na termometrach 7 stopni, do tego niskie ciśnienie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
13: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje

0: Que te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście.
1: Tak.
2: No, wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też tym mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40 samochodów? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić, gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica, co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankos, Jankos i Wiktor.
5: Jankos, Jama i Wiktor.
6: Reklama.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. Ja? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No, teraz show będzie. Wiadomo.
0: Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio.
3: Eska, budzi w urodziny.
4: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
5: Dzień dobry.
1: Basia, potwórz się, które to urodziny?
5: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palił.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
5: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
5: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no.
1: Cudownie. Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
5: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
5: Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
5: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to, jak,
1: co to, jest?
0: Jak to wygląda?
5: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
5: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś
5: na
1: bestapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
5: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
6: Będzie bez baskeda. No.
5: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: Doczepkę.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
5: Dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
5: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.

0: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
1: Basia, masz podejrzenia?
2: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
1: Tak jest, to jest właśnie on.
2: No tak.
0: Super.
1: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
2: A, dziękuję.
0: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
1: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
0: Nie, mów tego.
3: Karkocze.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: Im tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 5 stów w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 5 stów.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
4: 5 słów, 5 stów.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.
9: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: To nie jest najpiękniejsza środa w tym miesiącu. Raptem 7 stopni na termometrach w Białymstoku o poranku. Będzie odrobinkę cieplej, ale niewiele. Temperatura dobije gdzieś do 13 na plusie. Do tego przez cały dzień będzie nam towarzyszył dosyć silny wiatr.
10: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporter SK Jakub Krzyżak. Teraz z tym tematem będzie przedłużenie programu.
13: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost: program będzie przedłużony.
14: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
13: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych.

0: na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną, w górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
2: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
3: SK Białystok News.
4: Julia Łata. Wyższej kary chce prokuratura dla nożownika z Kadzidła, który w 2023 roku ugodził nożem troje uczniów ze swojej szkoły. Sąd pierwszej instancji skazał go na 15 lat więzienia. Zdaniem prokuratora wyrok jest zbyt łagodny.
5: Nie uwzględnia w dostateczny sposób zachowania się sprawcy, zaatakowania pokrzywdzonych poprzez wymierzenie ciosów godzących w newralgiczne części ciała.
4: Mówi sędzia Janusz Sulima z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Juwenalia Białystok. Już w piątek i sobotę na kampusie Politechniki Białostockiej na scenie głównej wystąpią m.in. Maryla Rodowicz i Dżem, a na scenie rap Problem i Pezej.
6: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
8: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
9: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie? Mamy dzisiaj środę.
7: Tak, ale Podlasie, to tam jest ten duch?
8: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: tu Jankes, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek, nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
2: Wiesz, tak?
0: HDS?
3: Podnośnik!
1: Hydrauliczne drzwi. Tak.
2: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: Tomek, HDS jest.
2: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
0: Dobrze!
2: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
0: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
0: Ale nie wiedziałem.
2: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
2: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No dobrze.
2: Dobra, to co, ja wychodzę?
0: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
2: Do usłyszenia.
0: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie

0: Dobra. Uwaga! Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga! Lecimy! Związek.
1: Małżeński.
0: Okej, okay, zapisujemy. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
0: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
0: Okej. Okay. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra.
0: Dobra. Dobra, okej, słowo dobra.
2: Zapisuję.
0: I ostatnie słowo grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
0: Karkówka. No i zobaczymy, jak będzie.
2: Pewnie.
0: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. Pięciu słów. Przed tobą ta sama sytuacja.
1: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
1: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
1: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
1: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, nie, ale sobie podpowiedz. Słuchajcie, nie, nie wolno.
1: Tak naprowadzać, delikatnie.
0: No to naprowadzanką może delikatnie, ale bez
1: tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
1: ja
0: nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz moim hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie haka, zawiesia tę sprawę.
1: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, lecimy, okej, zabieramy się. Za pięć słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
1: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
1: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
1: wyraz.
2: Dobra, taki więcej... popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
1: No
0: i słuchają.
1: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze.
1: Pierwsza
0: ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
1: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: dobra,
1: przelot.
0: Dobra, uwaga, lecimy dalej. Odlot.
1: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Mhm. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
1: Tomek powiedział, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
3: A zgłaszałeś się?
1: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
1: Makaron, makaron.
0: Twoje
1: makaron.
0: Skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
1: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
1: Spaghetti!
0: Nie wiem.

0: Jeżdżę.
1: Dwie stówki!
2: Jest! Druga stówka! To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
3: Oj. Hmm? No jaka może być pogoda, wiesz, niektóra? Zawsze jest.
2: Pogoda jaka?
4: No? Dobra?
3: Ha! Brawo!
2: Nie wiesz, tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
3: To musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
4: No to jedzonko. Moja ulubiona...
2: Grill.
4: Karkówka?
2: Tak?
1: Tak!
2: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 złotych! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
3: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
5: Nie wierzę.
2: Ale naprawdę dobrze.
3: Dzięki, Wiktor, jest ale... super.
4: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
2: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
3: Myślę to i to chyba.
2: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Kosmos. Cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Jam!

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
14: W Białymstoku chłodno, pochmurno, wiecznie. Teraz na termometrach zaledwie 8 stopni. Nie wiem jak wy, ale mi brakuje tego słońca o poranku. Zawsze to jakoś przyjemniej się wstaje. Ale słońce dzisiaj będzie. Ma być około godziny 16:17.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
15: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
16: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
15: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jan.

0: RMFFM.
1: No i 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
2: Nawet?
1: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
3: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
1: O, trafiliśmy na wyspy.
4: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
1: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
5: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
6: Londyn, miasto w Anglii.
5: To co mi pan nic nie mówi?
6: No mówię pani właśnie.
5: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, to jest...

0: fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, że zabraknie, tak?
0: Szkoda, o, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galeria Alfa Białystok. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy.

Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.

0: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
2: I po reklamie.

0: Youngest, Kama na występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halino.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sosiami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się, dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos
4: zrobić? No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Słuchasz?
6: To było jaja. Zostałaś wkręcona.
5: No to niezłe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował... Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
1: Bo najfajniejszym krajem jest...
2: Poland!
0: Yeah! Poland, tak? Poland? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
2: Poland!
0: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
1: Tak jest. A o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź.

0: salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: SK.
9: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: Pogodę mamy taką, że nic tylko siedzieć w domu, zaledwie 8 stopni teraz na termometrach w Białymstoku, a mamy przecież niemal połowę maja. W tym najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli 14 kresek na plusie. Teraz dominują chmury, ale później mają być też przejaśnienia.
9: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
13: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
14: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
13: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
12: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
15: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
12: A informował reporter SK Mateusz Chłyston. Finał w sobotę. Dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
16: To my jeszcze raz przypominamy, do finału awansował
17: Poland!
18: SK Białystok News.
11: Julia Łata. W centrum Białegostoku biega lis. To w okolicach ulic Lipowej, Suraskiej i Młynowej. Służby apelują, by nie zbliżać się do zwierzęcia i przypominają o ognisku wścieklizny w naszym mieście. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku otwiera się dla mieszkańców. W noc muzeów odwiedzających czeka masa atrakcji, wśród nich prawdziwa perełka.
19: Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji, pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji.
11: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. A noc muzeów już 16 maja.
20: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
16: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
21: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
20: O, Gorzów Wielkopolski.
16: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
20: Tak.
16: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8. Radio
1: SK. SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
3: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę?

0: Mówię, no tak.
1: Ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
2: Paweł też leci z nami. Paweł.
3: Jak się jaram?
1: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
2: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
1: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Dzień dobry.
4: Ale dzień dobry.
2: Ola.
1: Dzień
2: twoja,
1: dobry.
2: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
4: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
2: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
4: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
2: To od razu wyprzedzajmy fakty. Jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
4: Tak, tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
2: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
1: W sensie, że ich zabieramy?
2: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
4: Nie ma szans.
1: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
2: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
1: Mów o sobie, a mówisz różną. Mów za siebie.
2: Nie ma takiej szansy.
1: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
2: No. Ufacie sobie do samego końca, tak?
4: Tak,
1: pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
2: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
1: Mów o sobie, a mówisz różną. Mów za siebie.
2: Nie ma takiej szansy.
1: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
2: Ufacie sobie do samego końca, tak?
4: Tak, tak.

0: wszystkim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Dunwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
3: No i jak tam się trzymacie w ten pochmurny, chłodny dzień? Kto by pomyślał, że taka pogoda będzie w maju? 9 stopni teraz na termometrach w Białymstoku, dominują chmury, więc ubierajcie się ciepło, bierzcie ze sobą parasol. Maksymalnie dzisiaj 13 stopni, później mają być też przejaśnienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
4: 8.30 to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam, pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
5: Kama i Wiktor.
6: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
7: Pamiętasz, kiedy było hej, hej, tu NBA?
6: No, stąd coś to wzięło. Kocham, Czaranowicz.
7: A kto hej, hej przy telefonie?
8: Cześć, SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej Koło Legnicy.
6: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
7: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
6: Jak to?
7: Może Paweł ci powie.
9: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
7: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robi Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: To już później, no tak, tak, tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. Eska dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no. No właśnie, daj bardzo.
4: Siema, Eska. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canaria, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes, Jankes i Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz

0: telefon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
6: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 50.

Wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 54.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi. Janko!

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj jest SK.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Mm-hmm. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, tak? Bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. O. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo

0: dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo...

Hallelujah.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias. Przypominam ten numer El Perdón. Hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach. Po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka. Nowość, tak? Bardzo konkretnie nowość w gorącej dwudziestce Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat. I ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
6: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia. Naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie.
10: Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
9: Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
12: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autokras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
15: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
7: W Doktor Tusz mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
14: No i mamy to, są zapowiadane wcześniej przejaśnienia, wspaniale, żeby jeszcze troszkę cieplej było. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Teraz na termometrach w stolicy Podlasia mamy 9 stopni, a maksymalnie będzie dziś 14 kresek na pulsie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
16: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przy Lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji...

0: informacji. Ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
1: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
2: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
1: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
3: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Na klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
4: SK Białystok. Sport.
5: Julia Łata. Gra toczy się o dużą stawkę. Dziś zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rekowem Częstochowa. Oba zespoły mają tyle samo punktów i tracą do lidera 7 oczek, a do końca sezonu już tylko 2 kolejki.
6: To dużo dla nas znaczy, że 6 sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca.
5: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania o 20:30. A futboliści Lowlanders Białystok zagrają w niedzielę z Warsaw Mets. Białostoczanie są na 7 miejscu w tabeli. Rywal zajmuje 10 lokatę. Spotkanie na boisku bocznym Horten Areny o 14:00.
7: Hity na czasie po godzinie 10:00. Tame Impala i Janet, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Blown with a Broken Heart, a później Komodo.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Ale dlaczego w złoto?
5: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
5: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
7: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
13: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radio SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: SK.
3: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie.

0: Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
10: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
9: Jaki kolor ogrodzenia?
10: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
13: Po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
18: Ten dzień kiepsko się zaczął, jeśli chodzi o pogodę, ale teraz, proszę bardzo, świeci słońce i jest troszkę lepiej, 12 stopni na termometrach, więc może nie jest to jakaś zawrotna temperatura, ale cieszmy się z tego, co mamy, będzie jeszcze troszkę cieplej, nawet 14 kresek na plusie.
17: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: Zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy Lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
20: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy Lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
19: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
21: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
19: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży

0: sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
1: Też ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
0: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
2: SK Białystok News.
3: Julia Łata, podlaska policja, Straż Graniczna i litewskie służby rozbiły zorganizowaną grupę złodziei samochodów, która działała na terenie Polski i Niemiec. Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
4: Złodzieje włamywali się do samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie zbywali auta.
3: Odzyskano 5 luksusowych aut wartych 730 tysięcy złotych i zatrzymano 4 obywateli Litwy, którym grozi 15 lat więzienia. Trwa budowa trasy Łapy, Rożki, Wodźki, Wysokie Mazowieckie. Inwestycja o wartości 450 milionów złotych ma być gotowa w czwartym kwartale tego roku.
5: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałbym powiedzieć. Wiktor Waligura i 4 proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi, a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to, no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitan.

0: kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
5: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.

Shakira i Wycliffe Jean, czyli Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia Eska, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream Eska Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.

0: Takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radio Escape Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Skąd zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
9: Zapraszamy. Auto Idea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
16: W Białymstoku dalej sporo chmury, ale to słońce próbuje się gdzieś tam przebijać, a na termometrach mamy teraz 12 stopni. No i chyba jednak cieplej już dzisiaj nie będzie. Silny wiatr, ten wiatr rozszalał się w maju na dobre i nie odpuszcza, ale dzisiaj raczej bez opadów deszczu.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
18: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
17: a równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są supernowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
0: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
17: Mówi Marek Sobiera, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
12: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
19: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
17: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
20: SK Białystok News.
21: Julia Łata, Juwenalia Białystok już w piątek i sobotę, ale zanim koncerty odbędzie się tradycyjna parada studentów, mówi Karolina Baluta, koordynatorka Juwenalia.

0: Youth. Zachęcam do przebrania się na naszą paradę, do udziału w konkursach, żeby wejść w ten festiwalowy mood tak pełną parą.
1: Parada rozpocznie się w piątek o 15:45 na placu NZS. Spektakle Kosmiczny Dom i Człowiek, jaki jest, każdy widzi, znalazły się w rankingu najlepszych wydarzeń teatralnych tygodnika Polityka. Spektakle będzie można zobaczyć podczas 40 dni sztuki współczesnej w Białymstoku.
2: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami. Radio SK. Promocja.

0: nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
9: W Doktor Dusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Dusz. Tusze, tonery, drukarki.
10: I po reklamie.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecieć z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej. Lekarz ze specjalizacją ze stomatologii.

0: dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
0: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
6: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
5: Jaki kolor ogrodzenia?
6: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
7: I po reklamie.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Tonight w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu, więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK. SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99.

0: Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
9: Ależ nieprzyjemna pogoda dzisiaj w Białymstoku. Trochę to słońce pomaga, ale ono jest tylko momentami, bo dalej dominują chmury, a na licznikach w stolicy Podlasia teraz 12 stopni, no i cieplej już nie będzie, a właściwie jest chłodniej. To z powodu silnego wiatru.
8: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
11: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
10: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
12: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
10: No już wiadomo, że jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, za 98 6 zł. 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł. 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
13: SK Białystok News.
14: Julia Łata. W województwie podlaskim trwa funduszowy maj. W regionie odbędzie się ponad 50 wydarzeń.
15: Te wydarzenia będą pokazywały, co już udało się zrobić właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny miesiąc dla Polski.
14: Mówi poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski. 32-latek wpadł z narkotykami podczas interwencji. To w Zambrowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań. W kieszeni mężczyzny mundurowi znaleźli pojemnik z białą substancją. Okazało się, że to mefedron. 32-latkowi grozi rok więzienia.
16: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Agnieszka.
1: Biały Białystok.

0: Od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów SK. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty.

0: Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji SK.
1: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Reklama. Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Ale dlaczego w złoto?
4: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
4: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: I po reklamie.

0: Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji. A to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisi.

0: Szczegóły i gry na plikomisie.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dłużej.

0: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
4: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
3: Jaki kolor ogrodzenia?
4: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
5: I po reklamie.

0: To tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
1: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
2: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
1: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
3: SK Białystok News.
4: Agata Kropiwnicka. Handel ludźmi to nie tylko fabuła thrillerów. Taki scenariusz może spotkać każdego. Jak się przed tym ustrzec, mówili młodzieży białostoccy policjanci, oprowadzając ich po escape tracku.
5: Symulacja pokoi, jakby się tam było, taką prawdę autentyczną. Tutaj łazienka, taka porozwalana, bałagan.
4: Podlascy policjanci biorą udział w szkoleniu dronowym. To w ramach projektu Alert and Ready, który ma na celu wzmocnienie współpracy policji i społeczeństwa w zakresie gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych i wojny w polsko-litewskim regionie przygranicznym.
6: Radio SK. Tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radio SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w Esce, Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad.

0: co dzisiaj na talerzu.
1: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy to? Do ich serc, umysłów i dusz.
0: Ja zawsze zaglądam. No, na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
1: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
0: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
1: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj SMS-owo
0: no
1: z propozycjami obiadowymi.
0: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której ubierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galeria Alfa Białystok. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autokras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
5: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menadżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
10: Po reklamie.

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w
0: życiu. I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio SK do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Maja, to jest zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa.
0: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie? Na koncert Maty na Narodowy.
2: Co? Co? Nie, ale... A co? Nie, to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezu,
0: co? I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Yored de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potential od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dupirowski. Bez setki, oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się przygotować. Trochę boję twoich inspiracji. Muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym

0: Cross i Romet, a hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
11: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2490.

0: Wow, Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
0: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu.

0: ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
8: No teraz to raczej stoicie niż jedziecie po białostockich ulicach. Tłoczno praktycznie wszędzie, na głównych arteriach naszego miasta, a i w małych osiedlowych uliczkach podejrzewam, że nie lepiej. Na termometrach teraz 11 stopni, temperatura powoli spada i może spaść też deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
10: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
9: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
11: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
12: Oczywiście, no benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
13: Bardzo dobrze.
14: Dlaczego pani tak sądzi?
13: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
9: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
15: SK Białystok. Sport.
8: Dziś zaległy mecz Jagiellonii-Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty. Oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek, a do końca sezonu zostały tylko 2 kolejki.
16: To dużo dla nas znaczy, że 6 sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. Gra się toczyło dużą stawkę. To nie tylko prestiż, ale też pieniądze, wpływy i kolejna europejska przygoda. No zobaczymy, jak na końcu się ułoży ta tabela, kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
8: Mówi trener Adrian Siemieniec. Mecz o 20:30.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu ESK.
20: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Panic at the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
21: Tu Pawełek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszamy.
4: Siema, pytacie, co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny.

0: Jakiś taki, no fajowy taki.
1: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
0: Tak?
1: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
0: No.
1: Wprowadź się, a ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
0: Już pędzę po cegłę.
1: PZ, pędzimy za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
16: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w laseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej. Za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację, tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
11: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
12: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
13: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
16: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
15: Jaki kolor ogrodzenia?
16: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
17: I po reklamie.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
1: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Ale dlaczego w złoto?
2: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Białymstoku?
2: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi

0: dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
1: Jeszcze trochę tłoczno w centrum Białegostoku i na jego głównych arteriach, a na termometrach w naszym mieście teraz 10 stopni na plusie, temperatura powoli spada, do tego dosyć silny wiatr, ale jutro ma być nieco cieplej, gdzieś tak do 18.
0: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Już prawie 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
4: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
3: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
5: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
6: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
3: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
0: SK Białystok News.
1: Agata Kropiewnicka, 50-latek z Ełku, trafił do aresztu w ramach ogólnopolskiej akcji Hellfire. Przeszukano jego mieszkanie i zabezpieczono dowody.
7: Dało to podstawy prokuratorowi z prokuratury rejonowej w Ełku do wszczęcia śledztwa i przedstawienia mężczyźnie zarzutu posiadania i rozpowszechniania przez internet treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Był pijany i uderzył w radiowóz. To w powiecie siemiatyckim. Kierujący motorowerem miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat więzienia.
8: Rzuć na luz.
9: W Radiu Eska. 17 w Radiu Eska otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
10: Tu Pawełek. Dzień dobry.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mark Caldera i Sophie Ellis Bextor. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Panie Pirowski,
0: czy
1: dzień
0: to dobry moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. I Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.

0: capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
9: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galeria Alfa Białystok. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Guetty i Sia w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To do najszym przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Okay. Ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
1: tak,
0: ale
1: wygląda
0: nie
3: to
0: tak.
3: To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli. To,
0: wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, nawet chyba tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa, pani Jadzia
3: super,
0: żyje
3: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzi,
0: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak, zobacz.

0: Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze.
0: Ale
1: nie trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
6: W Doktor Tusz mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
9: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zapraszam Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
4: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają poza...

0: długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają poza

Wy dzisiaj wieczorem nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, IMG, no już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze.

często jest albo zabawką, dlatego że rzeczywiście sprawia wam dużo przyjemności, albo po prostu często tego używacie i możemy w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, ale Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, okay, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje, a za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kas Bałagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
8: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
9: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
8: Jaki kolor ogrodzenia?
9: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustyni.

0: Także w soboty. Buduj z Connect!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
3: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
4: I po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezę, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No, ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1809.

0: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.

0: Tu imprezka Westę Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.
1: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Białystok. Na czasie.
18: To już w piątek wielkie święto studentów, czyli białostockie juwenalia. Najpierw parada, potem koncerty, a tego
13: tegoroczny line-up jest przebogaty. Na scenie Problem, Bambi, PZ, Lady Punk, Myslowic, Maryla Rodowicz, Bledka, Skolim, Zenek, Martyniuk, Bracia Figofagot, Beata Kozidrak i wielu innych. W piątek i sobotę nie może Was zabraknąć na błoniach Politechniki. A jak marzy Wam się porcja humoru, to wpadajcie do Zmiany Klimatu na Open Mic i pośmiejcie się ze stand-upowych nubów. Środa, 20 maja, start o 18.
16: Muzyką się żyje.
0: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK. A jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany. On takim głufim trochę mówi.
1: Impreska.
0: Impreska. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki w Esce? Minuta po 19:00. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

0: cały czas. To Oskar Cymsa u nas cały czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprezce na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Pa, egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te 3 dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski, no i z tego co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szczęplińską na Eurowizji.

Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To win od Gibbsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i pa pa pa pa.

0: tym jedynie nadzieja. Amen.
1: Radio SK. Reklama.
2: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem? Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: Aha.
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w Esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz,

0: wiesz, co mi się dzisiaj udało?
1: Aha.
0: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w Esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz,

słyszę ten hit. Got to Love'a już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shawn Paul po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi i Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych.

bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych.

0: Podatek zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: I Polska Białystok. Na czasie.
3: Środa minie, tydzień zginie i rzeczywiście można już planować weekend. W piątek poleca się rokoko. Zakręćcie kołem fortuny, a potem do rana bawcie się na parkiecie przy waszych ulubionych rytmach. A w sobotę koniecznie zajrzyjcie do klubu Show. Tam noc bez granic, czyli wchodzicie za symboliczną dychę i tańczycie do wszystkich istniejących gatunków. Polecą hity z radia, klubowe bęgery i wszystko, co rozgrzewa parkiet do czerwoności. Wpadajcie od 22.
4: Muzyką się żyje.
5: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na sk.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
5: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: Poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.
2: Pamiętam jak

zerwie co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millenialsom, trochę nawiązując do słynnego wirala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko. Tu będzie

0: ciężko, to spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur.
0: Dinozaur.
3: Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, no dobrze. Nie, no mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To jest hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: SK. Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
5: Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: I po reklamie.
7: SK Białystok. Na czasie.
8: To nie jest jakiś tam koncert. To najbardziej niezwykłe i wielowymiarowe wydarzenie w naszym regionie. Up to Date Festival, czyli największe technoparty w północno-wschodniej Polsce, już pod koniec maja w Białymstoku. W tym roku koncerty w Starej Elektrowni, czyli w Galerii Arsenał i w Parku Lubomirskich. Początek w czwartek 28 maja, a koniec pewnie w niedzielę rano. No i pamiętajcie, że już w tę sobotę Noc Muzeów. Możecie zwiedzić Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, pokazy, warsztaty, pogadanki i wiele więcej.

0: ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: Tak. Też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru, rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie, z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej. Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić,
0: oczywiście,
1: bo mam tutaj rakietę na
0: przykład. Ale naprawdę tak.
1: Czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. to są jednak momenty. No, ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek,

0: wszedł w muzykę elektroniczną, jest DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz. Tak. No, w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję. Bardzo dziękuję. Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także dziękuję. Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: tam
0: nie czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, radio, czy nie?
1: Cambio
0: to ja, mi się
1: chyba,
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj,
1: trochę.
0: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji, jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
2: A

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który

Nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Polska Białystok News.
1: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Podlascy policjanci, Podlaska Straż Graniczna i litewskie służby zlikwidowały litewską zorganizowaną grupę przestępczą złodziei samochodów działających na terenie Polski oraz Niemiec. W związku z tym procederem zatrzymano 4 obywateli Litwy i zdołano odzyskać 5 luksusowych samochodów o łącznej wartości nie mniejszej niż 730 tysięcy złotych. Grozi im 15 lat więzienia. O szczegółach mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
2: Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie niezwłocznie zbywali auta lub ukrywali je celem dalszej rozbiórki i sprzedaży części. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany na terenie Ostrowi Mazowieckiej. 35-latek wpadł, gdy jechał skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano 3 jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna początkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zaczął uciekać, a następnie porzucił samochód i próbował uciekać pieszo. Po chwili był już jednak w rękach stołecznych mundurowych. Jego kolega został zatrzymany na ekspresowej 61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym na terenie Niemiec BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 samochody policjantów, którzy brali udział w działaniach pościgowo-blokadowych. W wyniku tego zdarzenia 4 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Ostatni ze zorganizowanej grupy przestępczej, 24-latek, został zatrzymany na terenie powiatu łomżyńskiego. Policjanci prowadzący sprawę na terenie Litwy odzyskali kolejne skradzione w Białymstoku na początku roku samochody. To Lexus i Kia. Łączna wartość odzyskanych aut to co najmniej 730 tysięcy złotych. Całej czwórce prokurator prokuratury okręgowej w Białymstoku przedstawił już zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, usiłowania tego przestępstwa, paserstwa i pomocnictwa do paserstwa, a także czynnej napaści na funkcjonariusza policji z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na okres 3 miesięcy.
0: SK Białystok.
1: Wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, warsztaty i rozwój partnerstw z zagranicznymi samorządami. Na takie działania 5 podlaskich samorządów otrzymało ponad 108 tysięcy złotych wsparcia z budżetu województwa. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
3: Ewidentnie jest dzisiaj niezwykle ważne wydarzenie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jest cały zarząd,

0: województwa, a dzisiaj podpisujemy umowę na niezwykle ważne zadanie, jakim jest współpraca naszych podlaskich gmin. Mówimy w tym przypadku o 5 gminach w ramach działalności międzynarodowej. To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, poznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają, napisanych do wniosków. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
1: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż myślę tutaj, panie marszałku, że najczęściej, jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą, tutaj dzięki panu ambasadorowi. Natomiast teraz jest, te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Ja wiem, że można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, bo o ile wiem, pan ambasador bardzo wysoko sobie czyni właśnie tą współpracę z Polską, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować i dzisiaj też jeszcze będą spotkania, bo przyjechali przedstawiciele biznesu Uzbekistanu i tutaj w Urzędzie Marszałkowskim będzie właśnie takie spotkanie. Jestem przekonany, że to jakąś tam część do naszej współpracy, wymiany gospodarczej z Uzbekistanem, z Azją będzie. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko, bo ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. I tutaj pan ambasador takie emocje właśnie ma.
2: SK Białystok.
3: W województwie podlaskim trwa funduszowy maj. W regionie odbędzie się ponad 50 wydarzeń. O szczegółach mówią marszałek Łukasz Prokorym, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, Agnieszka Otto ze Stowarzyszenia My dla Innych oraz Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
0: Funduszowy maj. W maju mamy dwa wspaniałe dni. 1 maja to jest dzień, w którym obchodziliśmy 22. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 9 maja, czyli Dzień Unii Europejskiej. Ja bardzo dziękuję naszym pracownikom z referatu promocji za przygotowanie wielu mostów współpracy w miesiącu maju oraz wielu wydarzeń, bo szanowni państwo, tych wydarzeń będzie ponad 50 w 24 miejscowościach naszego województwa. Miejscowości większe i mniejsze. Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty. Będzie także wpływ kajakowy. Szanowni państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, rozwijały i jak warto być w Unii Europejskiej, w tej europejskiej rodzinie.
4: Już 22 lata. Wiele i wielu z nas nie pamięta czasów przed Unią Europejską, kiedy to Polska wstępowała 1 maja 2004 roku. To piękna rzecz, że przez cały maj możemy świętować naszą obecność w tej wspólnocie. Wspólnocie oczywiście nie idealnej, ale nic innego do tej pory nie ma. To jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. Darmowe połączenia w Unii Europejskiej czy otwarte przejścia graniczne w Unii Europejskiej są rzeczy, z których powinniśmy być po prostu dumni i powinniśmy pokazywać, jak wiele zostało zbudowane, zrobione w naszej ojczyźnie dzięki Unii Europejskiej. Tak jak powiedział pan marszałek Łukasz Prokop.

0: Warhammerem to było dziesiątki tysięcy projektów za miliardy euro, miliardy złotych. To między innymi wielkie inwestycje w Białymstoku, ale również wielkie inwestycje w całym województwie, czy to drogowe, czy kolejowe, ale również projekty miękkie. Cieszę się, że możemy być częścią tej wspólnoty, dlatego bardzo gratuluję wszystkim pomysłodawcom tego unijnego miesiąca, miesiąca maja. Ponad 50 wydarzeń, które będą się odbywały tylko i wyłącznie w naszym województwie. Te wydarzenia będą pokazywały, co już udało się zrobić właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny miesiąc dla Polski, ważny miesiąc dla Unii Europejskiej, dlatego wszystkich zapraszamy już dzisiaj na te wydarzenia organizowane przez NGOsy i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
1: Środki europejskie są bardzo ważnym elementem rozwoju naszej organizacji, które pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Utworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami i zostało ono wyposażone w niezbędne sprzęty. W ramach akcji funduszowy MAJ ponadto przygotowaliśmy cykl spotkań i warsztatów. Za nami już warsztat Żywa Książka, warsztaty recyklingowe stworzenia biżuterii z jeansu, a przed nami jeszcze warsztaty mindfulness, warsztaty skrzydełkowania, warsztaty antystygmatyzacyjne, a także warsztaty palenia kawy w naszej nowo powstałej kawiarni.
2: Tak jak już było już powiedziane, ponad 50 atrakcji w całym województwie podlaskim. Świętujemy razem z naszymi beneficjentami, realizatorami projektów unijnych, którzy otwierają teraz drzwi dla mieszkańców województwa podlaskiego, pokazując efekty realizacji projektów, ale przede wszystkim też swojej działalności. To jest też akcja promocyjna dla każdego z województw, no ale dzisiaj mówimy o województwie podlaskim. Akcja trwa od początku maja. Odbyły się już takie spotkania, warsztaty i zwiedzanie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, zwiedzanie Stadionu Miejskiego Horten Arena, przepraszam. Także było zwiedzanie Pałacu Branickich czy Muzeum Wigier, ale także wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. Ale co jeszcze przed nami? W tą akcję też w tym roku, jak i w zeszłym, bardzo mocno zaangażował się Związek Harcerstwa Polskiego, nasza chorągiew białostocka, gdzie zaplanowała działania przez cały maj w 14 lokalizacjach. Jest to Białystok, Augustów, Suwałki, Grajewo, Kolno, Mońki, Wyszki, Zambrów, Sokółka, Brańsk, Kozioł, Sucharzeczka, Nowe Kupiski. Tak jak Państwo słyszycie, to są też małe miejscowości, które też będą zaangażowane właśnie pod kątem takich działań dla dzieci i młodzieży, gdzie będą organizowane gry terenowe, warsztaty, ogniska, więc będzie sporo atrakcji. W tym roku również zaangażował się białostockie Epicentrum Nauki, gdzie są organizowane warsztaty dla dzieci, ale także otwarte wystawy główne i strefy edukacyjnej, ale tutaj limit jest miejsc, więc trzeba się zapisywać przez stronę internetową Epicentrum. W tamtym roku bardzo szybko te bilety się rozeszły, więc w tym roku też Państwa zachęcamy, żeby z całymi rodzinami na te warsztaty się zapisywać. Stowarzyszenie My dla Innych, tu Pani Agnieszka już powiedziała, ile jest działań, ale to nie jest jedyny NGO, który został zaangażowany, bo w tym roku także zapraszaliśmy Zakłady Aktywności Zawodowej do współpracy przy funduszowym maju, żeby też pokazać, jakie efekty dają realizacja projektów właśnie w takich instytucjach, żeby pokazać, otworzyć nas, mieszkańców, i uwrażliwić, jak potrzebne są też takie miejsca i tak, żeby też móc je wspierać. Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Euro Przedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rozpudy, warsztaty szwalnictwa i krawiectwa Zakładem Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży i Zakładem Aktywności Zawodowej Argenta w Zambrowie. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży,

0: Białowieski Park Narodowy. Ale oprócz takich eventów rekreacyjnych, także zaplanowaliśmy działania edukacyjne. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje warsztaty na temat rozwoju zawodowego, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne. I te wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane znajdą Państwo na naszej stronie internetowej fundusze.uepodlaski.pl, ale także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. I tutaj, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo już w piątek, 15 maja, rusza konkurs. Konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. Tutaj będzie też widoczna grafika. Proszę Państwa, w każdy piątek do końca maja, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dzięki za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
2: SK Białystok News.
3: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie żywność, która leczy, to wspólny projekt województwa podlaskiego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma zwiększyć konkurencyjność lokalnych rolników i przetwórców spożywczych, między innymi poprzez wykazanie, jak ich produkty wpływają na nasze zdrowie. Na współpracy skorzystają producenci zarejestrowani w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko, wicemarszałek Bogdan Dyjuk i profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posłuchajmy.
4: Niezwykle ważne wydarzenie. Dzisiaj podpisujemy umowę o współpracy województwa podlaskiego poprzez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego z Uniwersytetem Medycznym. To jest współpraca w zakresie sprawdzania tego, że nasze produkty lokalne, czyli to, co jest w naszym województwie najsmaczniejsze, to, co do naszego województwa przyciąga turystów z całej Polski, także spoza jej granic, żeby te produkty nasi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego mogli sprawdzić, zbadać, że są one nie tylko zdrowe, ale także mają tą wartość funkcjonalną, czyli pomagają w leczeniu, w dojściu do zdrowia. Na pewno pan rektor, profesor Marcin Moniuszko powie o tym w sposób bardziej fachowy i dokładny. Ja również, korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu właśnie, w auli naszego Uniwersytetu Medycznego, podziękować panu rektorowi oraz całemu uniwersytetowi za to, że ta współpraca jest na wielu płaszczyznach. Ta umowa jest jakby kolejnym krokiem naszej współpracy. My jako województwo uważamy, że właśnie między innymi przedsiębiorcy, a także świat nauki są te filary, na których musimy budować nasz rozwój i nasz sukces. I właśnie dzisiaj chcę też podziękować za to, że zawsze głos pana rektora, głos uniwersytetu jest słyszalny w niezwykle ważnych momentach, takich jak chociażby tworzenie przyszłych ram naszego regionalnego programu związanego z funduszami europejskimi, czy też dzisiaj, kiedy piszemy strategię rozwoju naszego województwa, gdy ją aktualizujemy do roku 2030, ten głos jest słyszalny i na ten głos też, panie rektorze, dzisiaj i w przyszłości bardzo liczymy. Cieszę się, że dzisiaj możemy tę umowę podpisać. Jest to kolejny krok, aby rozwijać nasze Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.
5: Wiemy, że żywność pochodząca z Podlaskiego jest najlepsza, jest najsmaczniejsza, ma najlepsze walory smakowo, ale także zdrowotne. Chcielibyśmy jeszcze, by żywność z województwa podlaskiego była też najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu, swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy, dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, z sektora czysto spożywczego, który ma takie marże, na jakie rynek pozwala, do sektora zdecydowanie bardziej medycznego, gdzie siłą rzeczy, o czym decyduje ta niewidzialna ręka rynku, te marże są zdecydowanie wyższe. My głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w takich marzeniach, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, panie marszałku, szanowni państwo, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem jej efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Tu bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę inicjatywę. Wszystkich państwa chcemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na tę współpracę. Po naszej stronie serdecznie dziękuję pani rektor Katarzynie Socha za też otwartość i za koordynowanie tych działań związanych z przygotowaniem się i z pomocą przetwórcom i producentom z Podlasia w kierunku przeniesienia się i przejścia na te rynki medyczne. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale i kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie, jaką ma charakterystykę, czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju, w tej części Europy. Olbrzymim atutem, poza wspaniałą przyrodą, kulturą, są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność, potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też, no zaczynam do jeszcze dalszej, do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
6: Kiedy przed kilkoma laty Centrum Produktu Lokalnego, jeszcze jako część Departamentu Rolnictwa, a przed niespełna dwoma laty wyodrębniona jednostka, nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie będziemy mogli dostąpić zaszczytu właśnie dzisiejszego spotkania i podpisania porozumienia ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Nie bez kozery używam zaszczytu, albowiem tą naszą działalność prowadzoną tutaj pod dowództwem, przewództwem pani

0: panie dyrektor Magdy Tymińskiej, ale także pana dyrektora Andrzeja Pleszuka, pokazuje, że to, co przed chwilą pan rektor wspomniał, to nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, co, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy i nie propagujemy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego podlaskiego centrum produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu no, do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów. Dlatego przyłączam się do podziękowań pana marszałka dla państwa, tutaj pana, pani rektor, dla Uniwersytetu Medycznego, że możemy z tej współpracy, tą współpracę dzisiaj formalnie zainicjować, że to także będzie pomocne dla naszych producentów i wesprze również nasz opracowany przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, a zatwierdzony przez również pana marszałka, system certyfikacji produktu lokalnego.
1: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset, o których pan marszałek wspomniał, produktów, tak, znajdują się między innymi naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa,

rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta. Też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc

0: No taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija, także tutaj my też no, chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych i teraz no, wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata, ale no, żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak? I wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak? Także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak? Mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak? Więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy. Dziękuję bardzo.
1: Szczególnie współpracy pomiędzy Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego a Zakładem Bromatologii, którym kieruje właśnie profesor Katarzyna Socha. Ja tylko chciałabym dodać, pani profesor, że realizujemy w tej chwili w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku duży projekt dotyczący właśnie żywności funkcjonalnej i badania tejże żywności.
2: No i to by było na tyle w naszym magazynie. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, bo tam możecie znaleźć najpyszniejsze i najciekawsze rzeczy z naszego województwa. Buziaki, pa!
3: Numer 1 w Białymstoku.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Białymstoku.

0: SK Białystok. Reklama.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: I po reklamie.

SK Białystok.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na co.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek, złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.